japo kukunafunga macho. Yeah, okay, ndugu zangu mola moke, tusije kubonyongoka. So, kaka jojo analala, tujigomboe wenyewe. Yeah, na masomero kabisa.

za walumu kule tukienda tika mituga ngambo za mwenga deja banafataka hii radio banafata hii kipindi ngambo za kule katana tukasahabu kalehe kule kote deja nyamukubi ile ngambo deja najua wengi wanajua ile ngambo tukisema nyamukubi deja na yu anakumbusha watu wengi deja ile basiri epi donki deja katana kavumu mudaka partout ile njia yote deja donki ngambo za chinjava pale ngambo za kabari atuwasahabu pale deja donki na yu muko nafata vima kipindi deja mumasiki wenu deja munasiki ile nyimbo deja donki inawapatia deja nostalgie tolika.